Jako prenje nasz přehlad powěsću tydźenja. Žnje Romaka w Hornej Łužicy su lěca při runanju z druhimi regionami Němskej skerje pomału startowali, jako přičinu mjenuja jacori ratarjo regiona chódne nalětne noce. Mjestem pak žnja Romak w dobrej kwaliće. Na prenich chlěbowych wikach w utoru Budišinje je so 8 pekarnjow z Hornej Łužicy wobdźěliło. Ludźo su poskitkwe centru při žitnych wikach tere přiwzali. Naprašowanje bě tak wulke, zo dobjachu jacori pekarjo hišće raz potworić. Lětuši mjezynarodny lětni kurs za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta je wuknijowany. Dohromady je so cija 40 ludzi z 10 krajów přizjewiło. Najacy w obdźělniku přińdźe z němskeje, polskeje a českeje. Dalši zajimcy su mjez druhim ze serbiskeje, Tadžikistana a USA. Dwutydźenski kurs je wot kunc julia w Budišinje. Na zjazkowym finalu Modžina trenuje za Olympiju w Berlinie je volejbulowe mustwo Woklečanskeje wyższeje szule štwórtk 14. miestno obsadziło. Woklečenjo su Saksku we starobnej klase U18 we zjazkowym finalu zastupowali. Gmenska rada w Bošicach je štwórtk obsadnęła, zo gmena ležonost šniedešeje vietruskeje šamotonje nie kupi. Z tym je wona swój rozsud z apryla zaso cofnęła. Przyczyna je, zo je możny inwestor odskoczył. Po jeho przedstawach mieje so mjez druhim niedyša železniska čara mjez vietrowom a strožu znowa natwarić. Tok pak by po słowach wiesnanosty stania ryczaria niedzie 5-30 milionów euro płaciło. Z tym je przychod leżonost czy šamotonje zaso nejasny. W Radworskiej Slawii jest so 5380 szulaków a szulariów połowanc orientowało. By to drugi taki dzień przed zaczęło zjazka gminu Radwor Wólka Dubrawa Maleszecy. 25 zawodów jest so tam przedstawiło. Zawodna rada Lejak a Łužiske koło z tej piatk przeciwo zjazkowej strategii za milinarnie protestowało. Na demonstracji w czornej pumpie krytizowachu zosu statne inwestycje do nowych półnowych milinarniów wone w južnej Niemskiej przedwidzane. Żadaja se transformacijski bonus za wukodne zjazkowe kraje. Lejak planuje w czornej pumpie półnową milinarniu, kotraż może też z wodzikom dziewacz. A hišće hornjo Łužiske wiedro, dźenca spočatnje wele słońca, poponju jace močelo, ale sucho 18 do 20 stopnjow.

Dźeń maćerje, dźensa mamy, a što by tun był w serbskim rozwosu bez tutaj klasikarja Mirčina Weclicha. Utromny postru, wszym maćerjam.

Wšelake atrakcje w regionie maja dźensa wosebity poskitk za dźeń maćere. Na przykład w parku Budźenko w Wochozach tam je cjoch koncert ze spěwarku Zara Farinja, tomu seda kofi a tykans. Na barokowym rodzie Ramnowie poskićuja z drugim jizby ze zapszachom po wokolinie a tykansu w bifej. Na pastwinie hore Kamjencu je dwiemaj wiedzenie po rododendronowym parku. W Rokach, nic Roki pola Kroščic, ale pola Niskeje, tam su dźensa historiske wiki, wokoło cyrkwie a w Farskim parku. Na Wojarowskim rodzie je Hermank z pisanym programom za cywu swójbu od 2-6. A Akuloska Kolpingowa swójba przeproszuje na rozmowny koncert do tamniejszeje krzyżnej cyrkwie dźensa wieczor. Zwukowy wumioc Joachim Karl Schäfer raje tam pod hesłom Hudźba a stwórba wo potajnstwach hudźby. Dźensa wieczor na po 8 w Akuloskiej krzyżnej cyrkwi.

Měliwa rewolucja w niedyšej NDR, přez kotruž so tutun stat sypny, je mjestem nimale 37 let nimo. A tola su přeco išče temy zvoneho časa, kotrž su njewobdźěwane, abo jara mało přesledźene. Jedna tajka reka serbske medije a cenzura. Po takim kelko cenzury bije, abo nebije, w nowinach rozwosu knižnych nakładach. O tym su loni w novembrje na zjawnym wieczorku stawizniskeje sekcje Mačice Serbskeje wutre dyskutowali. Tobie za Moniku Gerdesovu przyczyny dosć, so tutého očividnie dżęca hiše horceho železa przymnecz.

0: daloko wo cenzurje serbskich nujnach. Ale tež serbski rozvoz nie bě wuzaty wot wuskutkow ideologiskeho wovlivowanja mediju. Z javnosći pomenje dere znaty je, zobu Kočebuzu žurnalist Werner Meškank z redakcije serbskeho rozvoza, džerdna čisto peča 80 puščiny, a zo praktisce połowanski zakaz dosta. Žana serbska institucija jeho viac nie přistaji. Dživo namaka potom Kočebuskim mješćanskim muzeju. Přičina puščenja bě kritiske přispomnjenje vo odbagrovanju serbskih vjeskov live na Sčelaku, jako komentovaca sada po poješćach. Jeho pađe je cenzura po vozivenju přimnjeva. S kvostanjom sahajo do privatnoho živenja. Menje znate je dojnt jeho kolegine rozvosovnice Angeliki Vrbosec, pozdišo zmanđeleneje Kurovsceneje. Moda Serboka, vopytavši budešinje serbsku šulu, prenim połovanju skotarka a plahovarka hujadu, je přišva jako volontarka do Kočebuskeho Sčelaka. A potem je v uspješnje žurnalistiku Lipsku studovala. Od 70-tych let dživaše serbskej redakciji. Ju dobiše 2 lječe do meškanka konc leta 1980 vopuščić. Mjestem 80-letna bydli nitko Berlinje. Sem so z njej Kočebuzu, gdyž je nidraz bydliva a dživava, kofeju ni zetkava, a so z njej vo jeje nazonjenjach serbskim rozvosu a vo jeje dojnče rozmujala. Tuta žurnalistka je so z celej najših přičinov do vizira štazi dostava. Jako svoju štazijovu aktu 1998 skončnje sama do ruku dosta, vopšiješe tuta 112 stronu. Doromady 9 čvojkov je ju nadžile a hač do poslednjih privatnych kučikov vopkič buvalo a rozprave pisalo. 5 dešifrirovanych menov netko tam steji, z njih cio serbsce rozvosovnice kolegojo. A to Ludwig Kola, Helmut Richter a Eberhard Jenka. Popravom so jej nowe dživo spočatnje jara lubiše.
1: Ja sem započala jako volontérka 1965-60. Sem smiva čitač, šitko pisač, tak korigovač, tež svojske přinožki, so tu vječ.
0: A des naprašovanja činič. Dokolč miješe zdače vo ratostvje často buru vopitovaše. Tuči jej svoje starostče nezamelčahu.
1: Ja sem tam s temi ratajemi so rozmovjale, oni su mi svoje minjenje prajeli. Te sečo mučavu su ježo vodčanili v lečšu, teko nisu ješće hotovi bili, ale od voboda su oni postajili te dovja netko do Komorkštad, a potom naši su tam, te pola nisu ište hotovi bili, a taj ništa su se naši jovedelni vužice mjazali naši boja.
0: Podobnije kaž pola nujno, tak tež serbskim rozvosu sistem interneje cenzure přimaše. Predstajene dobiše kožde přinožk, kožde povest čvotovzač a podpisač. Ale so vizo na rozriječnu a v obsahu pravost, kaj še to dženca, ne obmezovaše. A hač runješ bi Angelika Kurovscena z přesvedčenja stronje SED, ciše popravom virnost či vjedživač. Ale žana žansa.
1: Ludwig Kola a tun Richter, te su čeco mi kazali nešto červenoho přivisnič. To je tak bilo, kaj bilo katolsci boja narašici komunistča bili. Vjačenje zmysla, čeco přesim mu sadu. Toga nisem sama pisala. Ja sem cova to pisač, što su mi ljudja vonka povedali. Also to ne so jim spodovala. A potom su mi šitno, što sem ja pisala, su oni zmenili.
0: Ona je rade jako reporterka popuču bila. Frustrirovat se bi za nju potom v obdživanje materijala redakciji.
1: Ja se dopomnu na java zajem rozmowy ze ludźmi, też w delnym wyjeździe, to bych była jedna z chwili, która są teraz. To my zubili dla wula, a takie niszto koniecy te sobą nas pomnić zmiewa.
0: Zoju to merzasze, też jeje wuskuszowario a kolegojo pytnuchu. Rozprawach za Stasi stei tuż, so pecha nie kwalifikowana dosć.
1: To jest nudzpisa, ja usta, ja jestem naiwna, w tym padzie jestem ja naiwna była, a ja sam myślę, to tola nie może być, za tym ludziom te domy przyjdzie.
0: A tak podobnie by to skojżdy, szedny dzień Tangirowa cytemu. Żurnalistka na wuminku roczo zladuje swoje nazonienia zima.
1: A na końcu, jak to wszystko było, jakby knieżyło już czysty komunizm. Ludzie wonka są, niż to druga widzieli, we obchodach naraz nie dawa się kawy, albo kawy za mną, niż to pobrachuje przecież. A myśmy w mediach, aber też my w serbskim rozwoju przecież to realne powiedali. A kiedy człowiek, ja to wiedział, co nie, czego dla nie są wierność sprojeni.
0: W obchodzeniu z wiernością bie, a je za Angeliku Kurowscynu nieszto centralnego.
1: Jako człowiek, który ma mało dziecka, co jestem ukupowany, to trzeba wierność sprojeć.
0: Za tute kupowanie je ona swojbie, kiedy się ją budyśnie przyuzała, a kupowała, dżęca jeszcze dżakona. Szako je, jako niemandżelskie dziecko, chorwackie, nuzowie, dziewaczaki, dżerna czysto pecza, sztoceci rodzina, bez maczerie wotrostwa, dokąd się so ta po wojnie sama do Jugosłowiańskie nauczyła.
1: Moja przyrodna mać, ja cały czas żywienia na to gledała, że ja przeco wierność praję, a to jest znaczy mój wielki zmyk był, ja jestem wszędzie wierność prajowa, a to nie są cyli. To jest za mnie cenzura. Gdybych so terom wobarała, to bych oprajali to dzieje. To może iść.
0: A tylko z mużitości, każ na przykład jej kolega Werner Meszkank, tola nie miejesz. To tragiczne by, że gdyby się ona przywszym hić. Też gdyby to oficjalnie miesobnym dorozumieniu ze strzelakom, niemsce aufhebungsvertrag, jej dyrektor strzelaka Hedike zromadnie ze serbskim szefom Ludwigom Kolu a redaktorom Helmutom Richterom praktisce wączisnu.
1: W oktobrze 1980 przyszli do mojej stwiczki na Wilhelm Kulcowie w redakcji, a ja jestem sejżowa z pisanskim blidom a naraz ja Hedike, Kola albo Richter. To są naraz prawie, so Angelika, dein Name darf ja nicht mehr genannt werden. Das um Schied gebraucht, wir jene Sekunde sali. Ja nisem smiva przed Mikrofon, nisem ani pisać smiva povestje, a jeno ich hischte z Božo pšetča formulovat, a da je potom tež nicht und ruhig pšetčitav. Moje meno bi naraz zakazane. Ja sem smiva hischte hat, što jeno cice toho Dezembra tam vostač, ale ja sam po prawdzie jednoż smiła paski radować, a gratulacje chet radować, ja.
0: So wie, so je rozwosownicza Angelika Kurowscyna pod tajkimi wumienieniami, kiż runachu sopułowanskiemu zakazie wodca moszła. Jedziło pola w obwodnego przedsydztwa DFD Koczebuzu dostała. A wot dziadna czysto sydoma w osomdziesat samo jako redaktorka pola DFD Berlinie. Ale niszto? Je tola nie logiske. Stasi akta Angeliki Kurowscyny je bu dwie lecze do wączisnienia ze serbskeho rozwosa zaurena. A jej bu atestowane zo smie wostać. Posunie nie je treba ju z redakcje wodstronić.
1: A hakle, gdyż sem 8 a 90 moju aktu czytała, sem sobą krnęła lubi ludzio, što z ciebie teren czynili? Te su sami pisali, jena 80 zamknjeni, odzamknjeni, da je čista.
0: Su tu iš serbsci kolegojo bole červeni byli, hač zamoviči pola Stasi? To so najskirjac neho dživu sledžič. Čim bole nic, dokelč je najjace, z ju vopču šlacih, hižo zemrevo. Tola masoreco je so jenički z nich, Helmut Richter alias Klaus Frenzel, popšeroček svoji roli vuznav. A so pola neje zamówił. Angelika Kurowscyna je tolešo dalokoš možno za sobu vostajwa. A praj, moje druhe živjenje je so podžijat na čestu dživeča v 80, tak pomavu započalo, celé hinajše živjenje. Nětko můžu jenž jednu věcíště. Tak dlouho kajž možno a tak strouha kajž možno živa ostač a so svojeho živjenja veselič. Haj, kelko cenzury by v serbských médiách dodžijat na čestu dživeča v 80. Z wobłuka nuin a rozwosa smy przykłady mianowali, tyż szelake zladowania. Z toho si wobraz stworić, zaleží nitko na wami.

Słyšeli jsme wusowanje serbske media a cenzura do 1989 od Moniki Gerlesoweje. Kompletne trochu dlěše wusowanje můžete se jeszcze raz woměre naposkać na naše internetnej stronie w app MDR Serbia abo jako podcast pola ARD Sounds.

Wjesne towarstwo z Noweje Wjeske a wokolnych są mieje tón tydźeń niedom 6 narodninarjow. W utoru je Edeltraut Hojerowa 67. narodniny swjećiła, sredu Jan Herman 70. Štwórtk mieje Maria Pěčcyna 69. a Felix Zárodnik 30. narodniny. Křesťan Zárenk z Noweje Wjeske je pjatk 77. narodniny swjećił a Benno Šewc samsny dźeń 70. Wjesne towarstwo w utrobnej struji a gratuluje. Domowinska skupina Pančice Kuko je nam zbožo przečasowała za Heinžu Pašcynu, wona je sredu 84. narodniny swjećiła. Skupina přeje wszystko dobre w osobie struwotu a w osobinskie dyremiecze.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Techno, Rock abo znano tole Hip-Hop chcemy wiedzieć, što wy takle do chudźby poskaće. Tuž prajcie wy nam, što mamy my w przyjrzenym wusowaniu piskać. Swoje chudźbne przyjcie prajcie pak naszymaj Francomaj, kotre staj cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprašuje taj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, kotre spół si przyjecie, a cio dla. Tuż nie zabudźcie zapiknąć.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
1: Jutce wieczo.

kaž nalětni snie, ve vočo maj pak, to dźělenje bije. Što njet hišće płakaš, gdzie zabyła si, za lubosć so minje, gdyż sejbić na sy. Gdyż lubosć na jumryje, strach w obliha mnie, wszak nie pomha na maj, tejś zamielcze mnie. Twój posmiuk tun spi, so zubiu mi je. Ja nie czekam wiac, na wotu czy nie.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Witam Was na drugi žil serbskiego nižeckiego programa. Hojo Diana Šecová při mikrofonie a ninčo dalej w dolnoserbskej rěce z regionalnego studia RBB w Chošebozu. Lube přísłucharki a přísłucharje, hojo Wasz serbski program a ja se wjaselim aż cośo nižecku obědovu přestawku z nami přeporaš. To są dżinca naše temy. Dypkonje ku dniu mamu słyszymy żeńskece do marikowania ze strjażowa.
2: A to rybniejsze dają było, ako te milch rampy słyszy byli. Te żydy są szli, te są dwie sztundzie są, te mogę bruchu, ale niżli są przyszli ślep. Ale pewnie se szukno wiedział, co się stało.
1: My wspominamy na Ceptaria Kita Gryza ze Żylowa, kęć na progu 19. stolecia przez pisanie kjarliżu wiele cynił za zdziarżanie serskie rzece. Teke dwa żyncajszne farajas z tej tema we programie gajo żynca wetpłodnia we Borkowach wesebna swiżyńska namsza. Ordinirowane bordujo tej Gottfried Wapla we Gokojskiej wesarze a Aleksander Reinfeld we Pizzańskiej wesarze. A to hyszci. Znasz, z czo we gumnie już kukawu słyszali letosa? Żynca słyszymy na kuszty pat naszej kukojskiej kukawie z gornej Wużycy zasej. To a hyšći vici dajo ženca, rednje až z čopedla.
3: Raz, dva, tři. Žišik radiju. Žišik radiju. Ojo vaš, Žiše Cepastro.
0: Vecarskega programa.
1: Lube Žiši, ženca jo žijen mamu. A k tomu słyszymy żeńca czojenie ze serskie Witaj Žišonie.
4: To jo derje, aż już szykne przy radio sej Žišo. To mogu wam net powiedać, co Žiši tam żeńc we Witaj kupce graju? Toż postruwim szykne lube Žočka a Golciki, Sonju, Lisku, Jonasa a Hanesa, a kak huwacy se mienujošo. Słuchajszo, Žiši tam we Witaj kupce kširono zachopisz familiju graš. Z czo wy to teke już grali? Jadne Žiše jo mama, druge Žiše jo nan, a Ramona, Gisela a Klaus su Žiši. Nan groni, ja dem chwataš, musim naživo jesz. Von se sednio do cerwenego małego auta a jeżo przec. Mama groni, ja musim w obie twarisz, a chwata do małej kuchnie, kęć Žiši wy kupce maju. Ramuna groni, mama, ja cu molowasz. A już ona nabliże z rydnymi barwami zachopi molowasz. Klaus, co na bom wazysz, jabłka tergasz. Von grajo, blido jo bom, a już jo na bomie. Gizela, co ze zwierzętami grasz. Teti, naupa a veliki elefant su ninto jeje zwierjens. Gisela ako prydna zachopi płakasz. Mama, pójdź mi pomagasz, ta naupa nioco do klitki. Przeci zasi w ubiega. Mama wostaj w obie stojce, kęć runowari, a pomaga Giseli tu w ubieganu naupu wapisz. Potom hiści pomaga velikiego elefanta zasi domoj konisz. Toż już woła Klaus, mama, ja som z boma padnu, som siebie zec roztrgał, pojś pomagat. Mama malsnie zec ze szyjo, potom pak co wona w obiad przygotowasz. To pak nie iżo. Ramona jo z barwami cewy blido namolowała. To dyś pak zasi malsnie wódcy zcisz, groni mama. To nie iżo, groni Ramona, mama pomagaj. A już woła zasi Klaus. Mam cywy korbik pełny z jabłkami. Trzeba nowy korbik. Na drugim boce Gisela zasi krzyka. Mama, ten papagaj jo teke wubiegnu. Pójdź zasi pomagat. Mama se sednio na mały stolsk. A groni. Žiši tak to nejżo. Ja nie mogu szuzi gnaš a pomagasz. Nie mogu cywy żyń jano żywasz. Gisela, Klaus a Ramona przyjdu mamie, ju lubię twoce, a gronie. To jo pszałuje, tak to nejżo. my go mamy si lubo. Co my net zachopisz si pomagasz? Mama przasza ty zisi. Cože vy to napšaudu ceniš? To by si ja velkin vjaseliva. Šikne žiši vuvaju. Jo, mama, co mi si rad pomagaš. Grojnco šikno deš ceniš a pokaš nam, kak to žo. Mama se vjaseli a južo šikne ze živom zahopje. Kaž šikne pomagaju, šo to živo malsni. A kaž pšitom išči spivaju, koto jo to šiknem vele vjasela. Zvuchajšono, kak oni spivaju. Ja se mogu predstajiš, až se vam to spodoba. Znaš, cošo vy teke net, mam je přižile, sobu pomagaš. Tak spivajšo a živajšo z nami. To se mama vjesče vjaseli.

0: B. Serbski program. Powiedzci.
1: Nowy landrot przysegany. Strajk uchnikowe chorzebusu, a w Lubnioje dają nowy koncept za stary kjarchop. K tomu wiedzi a dalszne nowości słyszy się ninto w naszych aktualnych powieściach. Žinca jo vodoval přisegane Martin Häusler v CDU ako nowy krajny rastč okresa z Previa Nysa. To jo se stało v Rožovi Zagrože v Barsču. Ako landrot mežo teke sobu postajíš, kak se uvija to serske dali v okresu. V volbnym vojovanju jo Häusler hyšči jasne gronil, gledajúce na úzky finanzny etat okresa, až se pla Serbo neskrocujo.
2: Ich werde mich weiterhin für die Förderung der Kultur einsetzen, auch wenn es im freiwilligen Bereich der Maßnahmen liegt, werde ich an der sorbischen Sprache keinen Rotstift ansetzen und nicht sparen.
1: Martin Häusler, sledujo na Haralda Alte Krügerja, kenč se po 16. Lietach rozžognujo na umenk. V Chorzebusu su ukniki a starejše pětk zase štrajkovali přešivo vojarske słušnosti. Na starych wikach su se zmakali we šulskim casu a šegnuli přes miesto. Wiedomnie su sebie ubrali w 8. maj, žen końca drugeje svetoveje wojny, a stajili jich protest pod motto Žednje vece wojna, žednje vece faszizm, žednje vece vojarska słusznosć. Ze strajkom su se stajili modostne teke přešivo napadam na alternativne miestna a luže we mieste. Šulski wiednik Dolnosarskiego gymnazjuma Matthias Gutke jo pokazał we przedpolu na to, aż nie obstoj we nimskej žedna vojarska słusznosć. Ukniki, ako su skomužili pětk ucpu, musi snaž ninto z konsekvencami licyš. Lieta dvojko jo był stary kjarchop we Lubnioje zamknione. Pětk su jen zase svetosnje wytvorili, ako park. Venjom nadežoš umjelske skulpture a nekotare oprovane roe, například vet lubnjojskego kronista Paula Fahlescha. Vet lieta 2018 jo był park zaurierte vestotidla. Dokulaš jo obstojo čach, až gavu ze starych bomov vytvamju. Uvijali su na to koncept novego parka. Wiednica šule za Dolnosarsku rec a kulturu Lubnjovarka Uta Henčelova oblutujo, až nesu v sletnych lietžasetkach oprovali WC Rovo. Lubnjojski stary kjarchop jo známje serskeje historie. Na njom su vodovali zakopovane teke serske birgaje. Jich mienja na zbytnych rovovych kamienjach to hyšči pokazujo. Kupka Serbu a dalšnych zajmcu jo sletny stwórk ogledała do polskiego miesta Čocha na podzajču z Gorjelca. Tamny grot ze strzinastego stolejša ulicu jo wetmieniatu historiju a jo pla turistu oplubowane za swoje potajemne chody a schowane rumy a žuria. Wesem a čižasča luži z Dolnej Łužycy jo se obšiliło na tom ulješe šule za Dolnosarsku rec a kulturu, aby lepje zeznali region na drugim boku Nysy. Recna šula pobitujo pšavidvonje zgromadne polsko-serske projekte. V tom lješe letni se k pješ a čižastemu razoju susedne dogrono nimsko-polskego pšijašelstva. Skoro mogu cerkvine kšivo ve vjabnje zanirovaš. Tuchelu caka Wjabańska Wysada hyšči na notne dovolenja za rucnikarske upisania. Za nowe krzywo su nabrali w sletnym lesze uše 2400 euro, tak informirujo Wjabańska Fararka Ina Wetterik. Za to se wna plaszyknych pomocniku a darišelu užekujo. Vece akciju su woni przewiadli wese za oprovanje svojeje cerkwie. Hyšči mogu vesanarje a druge luže pjenjeze dariš. Akle gašjo krzywo zanirovane cerkwia zase svoje žurja vecenio. Vece ako lieto jo vena miastem vistotitla zamkniona.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedobnega dnia.

0: Ten prvni spěv jo se započal, to se nedom huškało, dokéž te vosy jsou tak krásne a tak čisté.
1: Ja, a wylgotnie było. Ta cła atmosfera, że je ta cerkwa tak pełna była, tylko zajmowych ludzi. To se mi lubiło.
2: No wiele ludzi jo teke było, ak my gronimy na jadnej dumpańce, ale poprzem na jadnej przyswajźbie, a takie nieco tak cestowicy nie dożywiś, dokula Štelicko poruse ten sas nie żynio.
3: Tak to ugleda, ale na tej przyswajźbie tam nie było tak rydnie, tak jo se spiwalo a ruszowało.
2: Tam co ja mężyncajszny cíl bużo jeszcze raz ten stan 5 a 30 lat chyszenie majskiego boma plana swe kukowie toga nieco jo.
3: To nieco jo, ale tomu swiedzeniu tego chyszenia slusza wsieci pierie tyke to stajanie tego majskiego boma.
2: Na isach, przy zisioniach, przy szulach, ale takie w mieście, budeś niesu to lieto se zase cynili?
3: A tomu stajaniu slusza wsieci jan riedny kjarlisz.
2: W aprilu a w maju w tom czasu te serskie more, żeńskie albo te żołcza mają wesednie cesto tu sersku drastwu albo szake serskie drastwy nic jano przy rejowaniu?
3: Jo teke w cerkwi, prze to su byli szake swiedzenie, cerkwine swiedzenie jako to firmowanie, ale teke ten prydny komunion we szakich wesadach jo to było.
2: Na przykład w Radworju jo już było, w Niebesicach, we Wotrowie.
3: Budyszynie, a Żolści.
2: Żyńca Krościcach.
3: Żyńca Krościcach. Żywieścia dwadzieścia dzisi jo przystupilo Żyńca prydny raz ku blidu Beżemu.
2: Jo, a jak se takie more Żołczo cujo, to słyszysz o niento.
4: Panie Szyszo, wujki okami, by się jara, wujkę weselo.
5: Ja sam so weseliwa, że sam ja w prymi raz w dłuższy darasty była. A za moje kmotry, wszystkie tu są boli.
2: Fabian, ale nie to jo dosyć z tych katolskich stronów, dokulaż smygano takie, jako kubka pesterycy byli w ewangelskich stronach, w Porszicach, tam są nas przeprzosili do farskiej brożnie.
3: Ja som tyke byl narski a som se čochu obgenioval, ja som slyšal, tam je bylo kradu plne ve farskej brožni.
2: Tak je bylo. A tyke tvoj bratšio tam šipedla byl váš Lucian.
3: No jo, penga vieš, ved kogo mám te informácie.
6: Tu v Poršicach, ja to nejsem v obžaru, ale se sme přišel. A ja som sa jara veselil, že je tyko ľudí tam přikvatalo. Šice, mejachu, jara, jara, dobrú nala.

0: Ale Jan, tu Janu wegin modernu teoriju, tu musimy jeszcze nie dyskutirować.
1: Mieniš ty tu wiec z tej perspektivu?
0: Jo, ten Jan, ten widzi Jan majski bom, a ten drugi...
2: To my ja. Jo, bo bada einfach gęsien stan.
3: Ty kukojski kukawie.
4: Nuosci a sprete guski z garnie lużyce.
5: Wiele jo zase losbył w Gornej Łużycy. Naszej kukojski kukawie Jan Rieda a Fabian Kolfürst stej nam ulicowały. Za miasec stej pen zase ho w programie słyszasz.

0: dajo wjele wosobino, ako suse w zachadnosći wo sersku rec pracowali. Mogi jo pak žinca wetza byte. K takim słuša snažteke mieszka acepta w žiloje Kito Grys. Wenjo se narožił na wos žinca przed 260 letami. Sebastian Elikowski-Winkler vam tu uznamnu sersku wosobinu przedstajio.
1: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturie Serbów, ketaryż jo udało ludowe nakładnictwo domowina živišnaščo 184, obspomnieje do tych miest najstarszego znatego kjarliżarja, ketaryż jo był z powołania ucawnik. Jego serski miejo Kito Grys, na nimske Christian Grys. Wenio zawestaju trajne sledy w žiluje, groni nam Erwin Mierschens.
2: Ten nasz žilojski Grys, ten rodzony przejane małki sy przy miasta. Jego starysze są mi małki burski dwer, ale wenio bo już wet małkiego wiejgi mudry, a se dogoły zdał, wen co orduaś raz ceptary. A jak się orduaś tyke, ale nana mama nisi mieli te pieniądze, ten studium ją zapłacić. Nie wystawować się nic już, ją musiał szlodar uknąć. W tym czasu, a kwenio szlodar uknął, a tyke ziewał, ją miał pieniądze, ją se kupował co on knigły, a ją sam studiował doma. A za wyjście, za 2-3 lata, jo sam tak wile naštudiruval, a za wyjście jo krynął te papiery, aż wenio ceptal.
1: Ołac pak niejo wyżywieniu Kita Grysa nam wiele znate. Wenio se autodidaktiski na ucabnika kubłał, a w letach 1702 a 80 do 1850 w žiloje ceptaril. Uše togo jo był mieszkar na nimske küster a topet nawiedowanim fararia Johana Gottlieba Krigaria, pent fararia Christiana Böttchera a na keńcu fararia Martina Bukvaria. Wetom, ako jo do žilowa pšišeł, dajo jadnu anekdotu, ketaraš ve jego vesebnej obdarjonosti za basnienie a muzicirowanie ulicujo.
2: Żo net, dej net ceptar bez żylueni runo żębu, to się piszą do żylua tom teżańskim farariju. Tu prenu niżelu, a kjo namszy prena raz se predstaju tym ludziom, jo przy twarku stojał jam buri, a tenom tak na niego gledał, a mini, no ty małki bęglisz, co to z tybe bzio ordua, to doch nie bzio nic, ty doch nie bożen ceptary. A ta namsza joba kejc, jobu ten bur, tak jasł ten Grys jo tak rydnie spiwał, a ulicował, aż wen jo za nogwęce cakał, a mini, ty boś pi żinca ku mnie na obiad. Psiś, gaś cerkwa jo kęc ku mnie domoj. No weno se jasielił.
1: Kito Grys jo był oblubowany mieszkar a ucapnik. Swej muzykaliski talent jo nałożował teke wetom, aż jo žišece hor nawiedował a kjarliže pisał. W serskej rece. W lesie 1798 jo udał zbierku pet titelom Wendische Sterbeliederbüchlein. Wena obšimie jo pak kjarliže za wetbieg całego leta. Poezija jo liepša nieżli we młogich, starszych, dolnoserskich kjarliżowych knigłach. Cytamy we serskim biografiskim słowniku. Z tym se basnym nieduchu

0: zwičujo se až na Marijnej gore we Strjažowje, jo prědkowiec jako 100 letami bydlił jaden samotar. Žiwny luž goni se až pičku zwitytek ze swojiju kozu jo tam bydlił we jadnej buže z drewa a gliny. Jurko su jemu gonili. Jurko z Marijnej gore. Co go dla jo taki był, se wszakie legendy ulicują. Jadna goni, aż jo jak niewiesta, krótko do swajżby sejrzecy go wystaiła, a wy tylko casa nie nic wiec wyt tych ludzi wiedzieć. Wieste jo, aż jo Jurko szykowny szlodar był, a za tych ludzi jo szył, tylko za tych bogatych. A aż wiele pieniędzy jo miał, a te jo na kasu do miasta nosił, przecej ze swojej ukazu.
1: A penio szedł na kasu, a penio sobie dał te pieniądze pokazać. A jeszcze słyszy tam, jak to widzisz. A pen, jak on ją nie to derie, nie to mężuje, zas zamknąć.
0: Ako nasze ulicowarki we Strjażowie za blidom su žiši byli, a młode żołcza nie su do miasta piesze chodzili, ale z kolasom jeździli. Do miasta jež jo było wielkie dożywienie.
1: Myśmy jeli do miasta z kelasom. Na Berliner Platz jo był ten, jak te kelasa jo obzwarnował, a tam se dał daj za kelaso zilber. A gaż myśmy byli dwa, a to ste byli już dwa zilbera. Pani nasza mama gonia, my mamy tam niekog znatek, a my będziemy stajeć te kelasa tam za dwa zilbera, krenioś już Jan szop wojesznicu. Pęśmy szli linii gareju, a tamśmy ulewali te szop wojesznicu, a gaśmy mieli gluku, a ta była rozpokrona, pęśmy krenioś za dwa zilbera. A gaś jo była cewa, a pęśmy dali jeszcze ten zeksar dać dazu. A pęśmy my sobie te, tu jeżnicu rozdzieliły. A sme byli tyki jasune przeto. Jo, a tam jo była pen ruina. A tam su pen te kelasa sme mogli stajić. Pen su byli obzwanowani, aż nie zrobiła lukszanione. A nasz na nią jeł. Z jego kelasem do miasta. A se z tym ulicują, a to kelaso staje o kuścinie. Se obrosiły, bo to kelaso fort. Nie wiedział, jak do mnie przyjść w miasta. Kto miał pan mojego kelasa, ja sam miałem mojego, nie będę dać. Ja sam ba, ze szuli są ja telike nażarione, aż że miałem 70 marek, a 72 to kelaso kosztowało. A pan obronił pan, że będę te dwie marce, a wszyscy niż, a pan jak ja sobie kelaso luwać. A to są miała při těch Rusů obzvarnovala, rozšrubovala a na grože svovala. A to jsem měla ještě před pár let.
0: Pěry jsou podle rotu stojali vauky na těch supejacorách, te gospodary sežili a bachtali a se susedom se ulicovali. Mogi raz tak přes drogu s tím susedom.
1: Ben u nás na garách je botik tak, až nejstarý nám, a ten sused, to jste pen sejžili. A pen jo byl prekinet ta šenka. No pen gusto ga ni se stalo, ale pen doch tyker jo chopil až. To dělá byš taká mouka pubertelika, doch jo bylo pět. Taká rogatá flaška. A pen jste si by olivovi, a kaž tu jste měli, a pen jste měli s palcom, kak měli je kuždy mežo píš. A pen jo napreky, ten druhý, krestan, ten jo, ten vyžel, až te tam sežíte, a pak doch jan, jste jan zvinuje. Pen jo ten přišel tyk, pen se grunuje až. Nie to šo, nie se přišel, nie to šokno šo. Pendeš píš druhý raz jesný a pendeš těch něco tom dercu dať.
0: Togo palinca jo mogi věc pil, ak jo zňas. A žedne su svoji palinci doma sami palili, vesebně po vojně. Raz jo šlic ve starých casnikách, ga se tam skanže, až se na těch sach velie pijo, juž za caskej žora a krála. Na tým nej se nic zmenilo. Zmienili su se te jeze. Miastem su te strjažojske mlince na bliže. Spolnuju gubu se dere ne pojeda, ale to je tikjano take grono.
1: Ta jo přes zgroniła do Šklicki. A pene ta kulke zrezała cebulu nuć, peper, sol, a penpičku velija, a vesuhu, a pene ta to jedła. Ja sam mogła zrozumieć, co ty getujesz, no ja getuję do Šklicki.
2: Ty groniłaś. No coś obiadułaś, ja go nie mówię, no ja masz, co tam masz nieco dobrego. Tam mi nie zabite kolki. No pętik nie sam wiedziała, co to są, a jak to nie byś wiedziała, to są dobre.
1: Moja szwija mama ta jo, se myśli, a wena bzie iść na polo, a wena bzie wariś przesypowany kał. A ta jen zwario, a stajio do rory, a kule przykważio, a sobie groni, dasz se nie do sienio, nic. A ja przyszedł ten szwija syn do mej, a ten przyszedł do mej, no wędę oglądać, co kobietu dało. A ten poglądają, nuć, ach, to już szuknął warione. Ten bechary, wędę, a glurne. Wędę nuć. Ten na peniżelie przyszedł perypekary, pem przyszedł fleszary, a wędpunia przyszedł jeszcze jaden, ten przyszedł ze Strobic. A co te szukno mają, also nasza renta, tu z tej nie to mamy, my żenu starość, a się nie będzie mordować los. A te są takie doruby na wsi, tu pen o trochu kęc, te kupowania. A pen, tyk rada, pen chylku se z nami ulicuj, a pen się tyk szakie wyjść, a no jo, te są już gronili, aż to ja tak, tak ještě jako LPG bylo, až jeden za tím druhým gleda. Až LPG bylo, pěně se jo dalo, pen jsme všetně gledali, Vilje, ty máš věc. Jsi ty věc, jo? A Jana jo penu, ne, a ty mě gronila, pen by ty těch šafoval a tvej zol. A net si filujo, net se knu a mini. A to... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,

0: Znaš operašo se net doberko na tu ordinacijsku namšu za Fararija Reinfeld a Wapla, ale teke ho v našom program jem bame nintor bože svojo za vas. To poveda ženca Til Vojto z Lipska v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Ljuba serska vesada. Gaš zašaltujo mi ženca povjesči, statkujo svijet na nas cesto tak. Vejny, obronjenje, a kšute słowa dominirują. Takem głosnym casu klince Jezusowa rada z gerskiego priatkowania przy samym jako prowokacja. Żyj do swojej komerki, a zamknij swej żuria, a medli se swojemu weszcoju, któryż we zatajonem jo. A twej weszc kęż do zatajonego glieda, bużo jo tebie zarunaś we zjawnem. Jezus warnuje nas przed tym, aby z medlitwy nie ucynili ľudy živadło, aby medlitwa nie byli prozne słowa. Wen krytyzirujo przysłodniki, kęż ksie se za swoją pebeżność daś obziłłaś. Przeniasomy to na żyncajśnie żyn. Bok nie dajo se doweza polityki, mecy a namecy sprzygnuś. Napšaudna medlitva nie je mjesto za propagandu abo za narodne interese. Nie gledajuce na to, nie dejme tu komeru miš za mjesto, žož mežome svjetoju ubignuš. Skeri jovena mjesto za kontemplaciju. Htož žurija za sobu zacenio, uvinio se šiščoju, až by musał przecej net sliedk bić abo na swoją pszawie obstojać. Siszenie przed Bogom padnio ljarba niemylnego. Hu uglidajomy wierność. Do tożteje siszeny zcielo nam Jezus weszce nas. Weszce nas, kęż sy na niebił, uswiesione burzy twojo mije. Twojo kralojstwo przyjdzi. Twoja wela se stani, ako na niebiu, tak też na ziemi. Nasz szedny chleb daj nam żyńca, a wydaj nam nasze winy, ako my wydawamy naszym winikam. A nie wiesz nas do spytowania, ale umiesz nas wet tego złego. Przeto twojo jo to kralojstwo, a ta mec, a ta cesć do niemierności. Amen. W krizowych czasach joto kradł polityska modlitwa. Twojo kralojstwo psiś, to relatwiruje nasze cłowieskie pominania zamecu. Żeden kniżar tego świata nie ma sledne słowo. To nie bierio aktualnym konfliktam swej uważność, ale bierio im ich zazdaś im absolutną legitimację. Nasz szedny chleb daj nam żyńca, groni se nasz, a nic mej, żoż se caroba ako broń zasejżio, jo toż ta przozba szedne wołanie za globalnej usprzałnościu. A wydaj nam nasze winy, ako my wydawamy naszym winikam. To drie jo najsiejsza sada, wynanio napominanie naiwności naprzeciwo agresoram. Wynajo napominanie, aż spirala gramoty a zarunania świat znicyjo. Toż ta modlitwa nas nie ucynio pasywnych. Ktoż stupio wen z beżeje komery, wiżi świat z inakszyma wecyma. Ako nichten, kęż pyta zamierom, a kęż jo dobył nowu nażiju. Przeto my szykne, smy żywe wetwiery, aż zmilność jo na końcu mecniejsza nieżli na moc. Życzę wam żognuwanu, a miernu nieżli.

0: před 81 letami, jo se 8. maja skoncowa druga světowa wojna. Kto wet was jo w tom starstwie, až možo se hošći na ten cas krotko do końca wojny domyslíš? My sme povedali z Bernardom Natkem z Noweje Sy. Ten cas jowen był 6 let stary.
1: Tu tak nie gunie pasli, no ja pędo su flidare letali, kšili přes mesto a ušuda, a pędo so wyżerš, so kenia pędo su kšili bombardirovaš. No ja, ak su pędo přišli, pędo su tak nie su v tom casu ušegnuli, su šli fort, a pędo su jo, no ja, bombardirovali splitterami. A teke bombardrichter o v tom dvere, su byli jo najse jan bombardrichter, u ten v tom chroma, kaj jo bydlim, ten gibel jo bu ve dritte, a pędo Sled Brožnje bil Jan Bomtrichter, a kus dalje na te ujce, teke bil Jan. No ja, pen kus tencens teke ten žensu či Brožnje vedpalili. No ja, Jana ženska teke krenova splita ab der Brusta, a pen ja teke misla umriš.
0: Tak se domyslio Bernard Natke na te sletne dny drugeje svetoveje vojne. V našom reže muzika tyženja sme ten tyžen grali, kušte žijen kute gošpje jaden spiju. Nasz sletny spiju przyjrzowet czeskiego folkspiwaria Bohdan Mikulášek. W jego sławnym spiju je ticho, šicho. Staja wen przeszanie, w okotarem przemysłowasz se upwaszio hyszczy żynca. Dla co go zachopił luże, akle potom przemysłowasz w ożywieniu, każ weno im przed wacyma umiera.
2: Ticho, a lidé proudí ulicí. A málo, málo kdo se smál. Nehybný chodník, smekl čepici.

A we Chrzebuzu Rogincu su cora praskalite propiki wet sekta. Krista Dunkowa jo miła wielki jubilej swój żywisz żasety narodne żyjen. Gaż se wy, lubi przysłucharki a przysłuchari, myslišo, aż ju nie znajošo, pen gronim wam, aż tomu tak nie. Znajošo ju ako Krystu Brantovu, kotaraż jo leta dwójko za Bramborske Serske Radio Živova. Moderirowała, ako reporterka duce była, a zajmne przynoski a ustrzewania zestajila. Dlatego słuchaju do kreza gratulantu żyńca teke szykne niegajszne kolegi a kolegoki, dalej luba familia z Hażoła a cwonki choszebuskeje domowinskeje kupki. Luba Krista Dunkowa, westańczo dalej stroła, to wam szykne gratulanty z całej uczoby życe. Kor Wužica uspiewa nynto narodninsku štucku.

już jo nasz usćewański czas mimo. Wicze startujemy zase frischnie do nowego tygodnia. Pönjo moja kolegoka Anja Kocholz-Schwarzowa zase za was ho. My mamy nowości z Čupca za was. A pla rěcneje kafejowni Zorjako pět kvedešnje smy za was teke pödla byli. Potakiem, zašaltujšo wicze zase wasz serski program. Zažinca se rozžognujom, ja som Diana Šecová, rednu nežilu vám hešti žicim.